ne bo, če nima nebes? Kaj mi bo zora, če nima obzorja? In kaj bo pomlad,